0: zapni Fajn.
1: Fajn. Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soulsos.
0: Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.